New York, men jag pushinkoj, uragan smittjot, slatoni, i v sanjach.